0: Halo? Halo? Kdo je tam? Halo?
1: Tukaj je radio Sraka.
0: Aj radio? Aj stereo?
1: FM stereo 94,6 MHz.

0: Sácale vos.
1: Oye, nene, nene, acá está mandando usted.
0: Sácame ore, abuela.
1: Ay, no voy a bailar, tana y tana.
2: Kaj pa ima ta, ta dva Romuna?
3: Krigata se, kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
1: Oje, ne, ne, ne, agadamo na note.